Edin, mnogo specijalen koncert, ispełnen z najgolemite hitowe i lubimi pesmi na pokolenie Bulgari. Kupi bilety na Kupi bilety PG, Kukubent i Ivana na 17 oktombri, Farena 4.